0: Dzisiaj w naszej audycji opowiemy Państwu o kirgiskiej poezji obrzędowej.
1: Сегодня в нашей передаче мы расскажем вам о кыргызской культовой поэзии.
0: Обрядовая поэзия, как один из родов киргизской штуки людовой, sięga korzeniami dalekiej przeszłości i obejmuje różnego rodzaju rytuały, obrzędy i zaklęcia. Wiele z nich dotrwało do naszych czasów, jak na przykład zaklęcia przeciwko ukąszeniu węży i owadów, rytuały związane z hodowlą bydła czy słowa pożegnalne wypowiadane do bliskich udających się w daleką podróż.
1: Kultowa poezja, jak jeden z żanrów kyrgyzskiego folklora, uchodzi swoimi korniami w przeszłość i wkłada w siebie różne rytuały, obrady i zaklinania. Mnogie z nich zachowały się do naszych dni, jak na przykład zagawory od ukusów zmii i nasikomych, rytuały związane z koczowym skotowodstwem ili słowa napustwia rodnym i bliskim odprawiającym się w dalszą drogę.
0: Kirgiska kultura obfituje w różnego rodzaju obrzędy związane z bytem, życiem codziennym, które często łączą się z różnymi rytuałami i zaklęciami, mającymi pomagać i leczyć różne choroby, chronić od klęsk żywiołowych i nieszczęść, przynosić pokój i dobrobyt.
1: U Kyrgyzów istnieje cały ряд rytuałów i obrzędów związanych z bytem, powszechnej życiu, które często sprowadzają się różnymi zaklinaniami, призванными исцелять от болезней, оберегать от стихийных бедствий и несчастий, приносить мир и благоденствие.
0: До таких належат киргизские заклятия жечения, которые можно умовно поделить на богословенства, проклятия и присяги. От давен-давна выражено и словами рымованными. Na przykład człowieka udającego się w daleką podróż błogosławiono tak. Niech twoja droga będzie dobra, niech twoim towarzyszem będzie Kydyr. Niech bohaterski Manas i Koszoi będą twoimi przyjaciółmi. W miejscu, dokąd przyjedziesz, niech sadza przemieni się w twoich rękach w srebro, a glina niech zamieni się w złoto.
1: Jednym z przykładów ustnego folklora Kyrgyzów являются заговоры пожелания, которые подразделяются на благословение, проклятия и клятвы. С давних пор у кыргызов пожелания добра или зла сопровождаются рифмованными словосочетаниями и призывами-обращениями к святым духам. Например, человека, отправляющегося в далекий путь, благословляют так. «Пусть будет добр твой путь, пусть спутником будет тебе Кыдыр, пусть богатырь Манас и богатырь Кошой будут твоими друзьями. На месте, куда ты прибудешь, пусть зола станет в твоих руках серебром, глина пусть станет золотом.
0: Błogosławieństwa udzielano przy różnego rodzaju sytuacjach życiowych. Błogosławiono bydło, suto zastawiony stół i gospodarzy. Udzielano błogosławieństwa przy stawianiu jurty, przed polowaniem, na znak wdzięczności za okazaną przysługę. Kirgizi zawsze wierzyli i wierzą w magiczną moc takich słów. Przy wypełnieniu jakichś odpowiedzialnych obowiązków lub przy wspólnej pracy ludzie, przywołując na pomoc dobre duchy, dawali przysięgę wypowiadaną rymowanymi strofami, jak na przykład poniższy tekst. Jeśli nie spełnisz obietnicy, niech cię niebo otwarte ukaże, niech ukaże cię ziemia czarna, księżyc na niebie, chleb z czystej pszenicy. Treść takich klątw miała głęboki sens, także wychowawczy, ważny w procesie kształtowania cech charakteru i zasad moralnych młodego pokolenia.
1: Благословения давались при разных жизненных ситуациях и обстоятельствах. Благословляли скот, возносили славу Дастархану, при кочевке, при поднятии верхней части юрты, при выходе на охоту, при выражении благодарности детям за оказанную услугу. Кыргызы верили в магическую силу таких слов. При выполнении важных обязанностей или совместной ответственной работы люди, привлекая в свидетели святых духов, давали клятву, сопровождаемую рифмованными словами. Об этом наглядно свидетельствует следующий текст. «Если откажешься от клятвы, пусть тебя накажет открытое небо, пусть накажут тебя глубокогрудая земля, луна на небесах, хлеб из чистой пшеницы». Содержание таких клятв было очень глубоким и имело большое воспитательное значение при защите Родины, народа, земли, а также при соблюдении законов чести и справедливости.
0: kirgizscy starcy powiadają, że wszystko, co żywe na tej ziemi, stworzone jest z samej ziemi, wody, ognia i powietrza. I istnieją tylko dwa rodzaje chorób – choroba ciała i choroba ducha. Choroba ducha wywołana jest najczęściej rzucanym urokiem przez osobę zawistną. Dotyczy to przede wszystkim małych dzieci. Wierzono, że dziecko to anioł, który nie jest jeszcze do końca człowiekiem. Jest zbyt delikatny i bezbronny w świecie ludzi dorosłych. Dziecko można bardzo łatwo zauroczyć nieszczerą pochwałą, złym słowem i nawet zazdrosnym spojrzeniem. Dlatego też do 40 dnia po porodzie nie powinno się pokazywać niemowląt nikomu, oprócz najbliższych. Nie powinno się brać ich w takie miejsca, gdzie jest dużo obcych ludzi.
1: Старики говорят, что все живое на земле создано из земли, воды, огня и воздуха. И бывает только два вида болезней – болезнь тела и болезнь духа. Душевная болезнь вызывается порчей с глазом. Этой болезни чаще всего подвержены маленькие дети. Согласно поверью, ребенок – это ангел, еще не ставший человеком. Он нежен и беззащитен в мире людей. Его очень легко сглазить неискренней похвалой, недобрым словом и даже просто завистливым взглядом. Поэтому матери рекомендуется до 40 дней не показывать малыша никому, кроме домочадцев и самых близких людей, не брать его с собой на людные сборища и праздники.
0: Kirgizi pozbywali się rzuconego uroku, stosując zaklęcia i zamówienia. Żeby zdjąć z dziecka urok, należy wziąć miseczkę z czystą wodą, następnie kilkakrotnie unosząc ją nad głową dziecka, wykonywać koliste ruchy, powtarzając słowa. Niech poranny urok nie dojdzie do wieczora, niech wieczorny urok nie dojdzie do rana, niech odejdzie z burzliwą rzeką za wysokie szczyty. Następnie powinno się wylać wodę na ziemię, na której jeszcze nie stąpała noga człowieka. Kirgizi wierzą, że razem z wodą odejdzie rzucony urok. Dużo kirgijskich dzieci ma na rękach zawiązane czarne koraliki z białymi oczkami. To talizman chroniący je przed złą siłą. Często też bliscy zawieszają na szyi dziecka lub przyszywają do odzieży w niewidocznym miejscu tumar, amulet, który ma chronić dziecko przed urokiem.
1: Кыргызы лечили, да и сегодня лечат с глаз заговорами и заклинаниями. Для этого используют чашку, наполненную чистой водой, которую проводят круговыми движениями вокруг головы младенца, произнося при этом следующее заклинание. «Пусть утренний с глаз не дойдет до вечера, пусть вечерний с глаз не дойдет до утра, пусть уходит он с бурлящей рекой за высокие горы». Затем воду выливают на землю, куда не ступала нога человека. Считается, что вместе с этой водой уходит из глаз. У многих кыргызских детей на ручках можно увидеть ниточку черных бусинок с белыми глазками. Это оберег от порчи из глаза. Часто используют и тумар – амулет, который одевается ребенку на шею или зашивается в одежду.

0: Do dnia dzisiejszego kultywuje się wiele starodawnych obrzędów kirgiskich związanych z przyjmowaniem gości i ucztowaniem. Przed zabiciem zwierzęcia Kirgizi zawsze modlą się i poświęcają ofiarę, prosząc niejako o wybaczenie, że ją zabijają. Po skończeniu biesiady również nie zapominają o błogosławieństwie gospodarzy i wszystkich gości, tak zwane bata.
1: У кыргызов с давних времен сохранился целый ряд ритуалов застолья и обычаев, связанных со встречей гостей. Например, перед тем, как зарезать животное, кыргызы молятся и обязательно просят у него прощения, приговаривая «У тебя нет вины, у меня нет еды». По окончании трапезы проходит ритуал благословения хозяев и всех гостей, или бата.

0: Powstające w ciągu wieków obrzędy, rytuały i różnego rodzaju zaklęcia ukazujące filozofię i wierzenie narodu przetrwały w kirgijskiej tradycji, dzięki czemu mamy możliwość bliższego poznania tej unikalnej kultury. Współcześni Kirgizi traktują je z szacunkiem jako część folkloru narodowego i tradycji ludowej, co nie przeszkadza im stosować ich także na wszelki wypadek.
1: Благодаря сложившимся на протяжении веков и сохранившимся до наших дней обрядам, ритуалам и различным заклинаниям, раскрывающим философию и верование кыргызского народа, мы можем познакомиться с его уникальной культурой и обычаями. Современные кыргызы относятся к ним с уважением, как к части национального фольклора и народных традиций, что, однако, не препятствует им использовать их в повседневности на всякий случай.

0: projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwaniem Polonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.
1: Na этом наша передача окончена. Мы прощаемся с вами. До встречи на следующей неделе.